0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
2: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
1: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
3: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
1: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy, do 20 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Najwięcej słońca właśnie na południowym wschodzie kraju. Poza tym jednak sporo chmur i przelotne opady deszczu, a także burze na północy i na zachodzie kraju. Lokalnie możliwy słaby grad.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Psychopedia i Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witamy po wakacyjnej przerwie.
2: Dzień dobry.
1: Ewa, wrzesień, trudny miesiąc, aczkolwiek wrzesień jest co roku i nie powinniśmy być niczym zaskoczeni, zdziwieni. Jednak i dla rodziców, i dla dzieci jest to taki trudny, przejściowy okres, kiedy muszą na nowo odnaleźć się w tej rzeczywistości, kiedy no nie ma tak, że wstaniemy, o której się obudzimy i tak dalej, bo są i już zaczynają się obowiązki. Na początek, co zrobić, żeby tak nie dać się zwariować temu wszystkiemu.
2: Nie ulegać presji tego, byśmy wszystko od pierwszego dnia ułożyli sobie idealnie, bo jeśli tak założymy, to praktycznie nie ma szans na realizację, chyba że jakiś terroryzm wprowadzimy całkowity, ale jeśli nie, to zdecydowanie to praktycznie nie ma szans, aby się zdarzyć, by od pierwszego dnia wszystko było idealnie poukładane i musimy się z tym po prostu pogodzić. Warto dać sobie czas na to, żeby to działo się powoli, żeby z każdym dniem wdrażać się nieco lepiej, żeby z każdym dniem łatwiej było się rozbudzić, nie denerwować się na to, że dziecko już pierwszego dnia nam marudzi, że nie chce iść, tylko przyglądać się temu, co się wydarza i przede wszystkim właśnie nie oczekiwać, że wszystko 1 września odwróci się zupełnie, wakacje zostaną zapomniane i wejdziemy wszyscy w pełen tryb pracy, zaangażowani, chętni, gotowi do wszystkiego.
1: Tak, w wielu domach pojawia się nerwowość w związku z tym, że logistycznie trudno jest ogarnąć, teraz już musimy pójść do pracy, ale wcześniej jeszcze zawieźć dziecko do szkoły, zrobić śniadanie. No i nie, na pewno nie jest takim komfortowym i dodającym skrzydeł fakt, że we wrześniu są też zwiększone wydatki, prawda? Jeśli tak. Ma się dzieci w wieku szkolnym.
2: Zdecydowanie tak i to też dokłada takiej i presji, ale i też nerwów gdzieś tam z tyłu głowy. Jeśli rodzice liczą te pieniądze, czy wystarczy do końca kolejnego miesiąca, to rzeczywiście to też może sprawiać, że taka atmosfera domowa nie będzie zbyt przyjemna. Mało tego, sama myśl o tym wrześniu będzie już powodowała, że będzie pojawiało się więcej kłótni, więcej trudności, dlatego że od razu hasło wrzesień szkoła będzie uruchamiało myśl o tym, że tyle wydałem, znowu wszystko się rozjeżdża, inne miałem plany, a tu trzeba wydać na to i tak dalej.
1: No właśnie, trzeba poukładać sobie wszystko na nowo i to czasami nie jest tak, że to wróci dokładnie taki sam plan. Możemy skopiować z tego, co było w roku szkolnym minionym, bo chociażby plan lekcji powoduje już to, że musimy inaczej się dostosować. Do tego dochodzą zajęcia dodatkowe i od nich chciałam zapytać, bo wiemy, że korepetycje to jest jedno, ale rozpoczynają się też kółka zainteresowań, sekcje i tak dalej. Czy dobrym pomysłem jest, żeby tak właśnie wraz z początkiem roku szkolnego wystartować ze wszystkimi takimi zajęciami i zarzucić dziecko takim tygodniem popołudniowych zajęć?
2: Niekoniecznie będzie to najlepszy pomysł zarówno dla dziecka, jak i dla nas. I my, i dzieci będą bardzo przeciążone, zmęczone tym wszystkim i może się okazać nawet, że one ostatecznie w ogóle będą chciały rezygnować z tych zajęć bardzo szybko, bo od razu poczują, że to nie jest dla nich, że to jest za dużo, a może gdybyśmy zaczęli za 3-4 tygodnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, a dodatkowo właśnie tak jak wspomniałaś, ten aspekt związany ze zmianami planu jest bardzo irytujący dla rodziców, on powoduje wiele trudności i jeśli już pozapisujemy dzieci na różnego rodzaju zajęcia, a plan się jednak zmieni, to znowu zmienia się wszystko i tracimy mnóstwo czasu i energii na to, żeby to na nowo przemyśleć, poukładać, a często jeszcze trzeba zmierzyć się z emocjami dziecka, które mówi, ale ja chcę, bo ja już tam byłem, poznałem koleżankę i ja się stamtąd nie ruszam.
1: Mm-hmm. A powiedz kiedy, bo jak już sobie poukładamy ten plan i nasze dziecko chętnie na przykład powie, chce tańczyć, śpiewać, grać na instrumencie i jeszcze bym gdzieś tam poćwiczył i mamy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek zajęte. Ile czasu potrzeba dziecku, żebyśmy my jako rodzice, kiedy usłyszymy, nie chcę tego robić, bo nie lubię, byli pewni, że to jest taka świadoma decyzja, nie wynikająca ze zmęczenia materiału.
2: Jak we wszystkim będzie to kwestia indywidualna, natomiast przyglądamy się przede wszystkim temu, co dziecko nam mówi, jakie to są komunikaty, czy to jest tak, że coś rzeczywiście bardzo trudnego zdarzyło się na tych zajęciach i nas też niezwykle to niepokoi i nie chcemy po prostu, żeby dziecko dalej uczestniczyło, a być może jest to kwestia jakichś trudności dogadania się z innymi uczestnikami i jest to po prostu wyzwanie, które warto jednak pociągnąć i wtedy dziecku warto dać przynajmniej te 3-4 tygodnie, umówić się na to, że jak najbardziej będziesz mógł zrezygnować z tych
1: właśnie,
2: zajęć.
1: Ten komunikat, tak, będziesz mógł zrezygnować, dokładnie, jest ważny tutaj,
2: jeśli,
1: prawda?
2: Jeśli jakby teraz upewnimy się, że to nie jest dla ciebie, bo mamy zbyt małą próbkę, byłeś raz czy dwa, nie wiemy, jakie będą kolejne zajęcia, pozwól, abyśmy to poobserwowali. Ja też jestem za tym, żebyś czuł się dobrze. Jeśli nie czujesz się dobrze, to po prostu będziemy rezygnować, ale uzbierajmy te argumenty za albo przeciw i dopiero wtedy podejmijmy wspólnie decyzję.
1: Powiedzieliśmy już o tych zajęciach dodatkowych, o tych różnych obciążeniach, które powodują, że ten wrzesień nie jest łatwy i takim dużym napięciu żyjemy. Powiedz, bo we wrześniu duża część dzieci po raz pierwszy przekracza próg przedszkola, szkoły podstawowej, czwartej klasy, gdzie też zmienia się w zasadzie wszystko, począwszy od pani, bo bardzo często kolegów i koleżanki. I to może być bardzo taki, bardzo, bardzo trudny i wymagający dla dziecka okres. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić, jeżeli widzimy, że dziecko nasze jest takie przygaszone, smutne, nie ma tej werwy, nie ma tej radości w sobie, czasami wręcz płacze. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić, że to jest już za długo?
2: Myślę, że zaniepokoić się to zdecydowanie od razu, jak tylko zauważymy, że coś jest nie tak, natomiast obserwujemy, czy to jest taka naturalna adaptacja, trudność z przystosowaniem się, jest wiele wymagań, a ja jeszcze nie jestem na to gotowy i muszę wejść w ten tryb, albo nie mogę się dotrzeć z kolegami, koleżankami, czy też minął już miesiąc, minęły 2 miesiące, a te trudności nadal się utrzymują i ani trochę się nie zmniejszają. To już jest dla nas jasny sygnał, że no zdecydowanie coś jest nie tak i dziecko potrzebuje wsparcia, a my prawdopodobnie o wiele większej współpracy z nauczycielem mamy też dowiedzieć się, o co właściwie chodzi, co tutaj się wydarza i co możemy wspólnie zaprojektować, jakie rozwiązanie, aby temu zaradzić.
1: Jak rozmawiać, jak zadawać pytania dziecku, szczególnie tym najmłodszym, żeby dostać takie odpowiedzi, które będą jednocześnie dla nas informacją, co nie tak dzieje się w przedszkolu czy w szkole, no bo pytanie, czy było dzisiaj fajnie, a czemu jesteś taki smutny, to nie do końca może być taką odpowiedzią, jakiej oczekujemy i informacją dla nas.
2: Zdecydowanie.
1: Co robimy?
2: Możemy to zrobić na przykład przez zabawę, możemy wyjąć lalki, pluszaki i inne akcesoria i spróbować zaaranżować zabawę na przykład w przedszkole i zazwyczaj wtedy dziecko odtworzy nam te sytuacje, które zadziały się właśnie w przedszkolu i to już będzie dla nas jakiś sygnał niepokojący, ale też możemy próbować przez rozmowę, przy czym rozmowa zdecydowanie musi być koniecznie poprzedzona jakimiś wspólnymi przeczytanymi materiałami, może to być jakaś audiobajka, może to być przeczytana książka, która będzie poruszała dany temat, w którym my chcemy się rozeznać, będzie ona przedstawiała inne dziecko, które miało podobną trudność i poprzez przesłuchanie tego czy przeczytanie będziemy mogli później bazować na tym, co usłyszało dziecko i dotrzeć do sedna sprawy, zadać konkretne już wtedy pytania, czy widzisz w tym siebie, czy masz podobnie, czy zupełnie inaczej, a może znasz kogoś, kto ma tak samo, tak, i wtedy jesteśmy w stanie dotrzeć do źródła, ale potrzebujemy nieco sprytu i pomocy wokół siebie, różnego rodzaju narzędzi.
1: Czyli taka dorosła rozmowa, usiądź teraz, porozmawiamy, w czym jest problem, raczej w stosunku do dzieci, nawet w szkole podstawowej, efektu nie przyniesie.
2: No myślę, że później będziemy mieli co najmniej bardzo zniszczone popołudnie, bo dziecko tak się zestresuje, że potem całe popołudnie będzie to odreagowywało, bo zadając pytanie tak wprost, ono nie wie, czy my jesteśmy zainteresowani, czy dzwonił jakiś rodzic, który nas karżył, czy może nauczycielka coś powiedziała, także to jednak jest trochę jak takie wezwanie przez szefa znikąd na dywanik i kompletnie nie mamy pojęcia, o co chodzi, ale już widzimy, że coś się dzieje. Także tego nie robimy.
1: No ale ten wrzesień, to tak jak powiedziałaś, to jest ten okres, kiedy my wszyscy musimy się zaadoptować, dać sobie trochę czasu i tak dalej. To co tak bezkarnie dla siebie i dla dziecka, bez takiej konsekwencji, że no pozwalamy na lenistwo, które będzie się przeciągać i tak dalej, możemy zrobić, żeby przedłużyć sobie ten wakacyjny okres, no tak mówię, bezkarnie, bez konsekwencji.
2: Myślę, że na przykład wykonywać różnego rodzaju obowiązki w nieco przyjemniejszych warunkach. Póki sprzyja nam pogoda, jeśli jest do przeczytania jakaś lektura, zróbmy to w ogrodzie, gdzieś w słoneczku, czy jeśli trzeba wykonać jakieś zadania, to możemy to zrobić choćby nawet na placu zabaw, ustalając, że 10 minut siedzimy z tymi zadaniami, potem 10 minut zjeżdżasz, bujasz się i tak dalej. i wracasz do mnie i zrobimy kolejne zadanie i to będzie bardzo efektywne działanie i dziecko będzie się świetnie wtedy uczyło, bo będzie zachowana równowaga między wysiłkiem a takim wyregulowaniem, więc myślę, że przede wszystkim korzystajmy z tego, jakie mamy naturalne warunki, wykorzystujmy jeszcze póki co pogodę, póki to nie jest ta typowa październikowo-listopadowa plucha, tylko jeszcze nieco słońca, które też dodaje nam energii i chęci, nawet w tym wrześniu, który jednak nie jest najłatwiejszy.
1: No właśnie, a taka wydawać by się bardzo prozaiczna rzecz, jak pójście spać wieczorem. No, w roku szkolnym rodzice, no bo się nie wyśpisz, musisz wcześniej wstać i oczekują bardzo często, że jak o 20 to będzie ten dobry czas, żeby dziecko się położyło, bo jak śpi do 6, przesypia tą liczbę godzin wskazaną, to tak od 1 września po tym wakacyjnym okresie, kiedy jednak było dużo luźniej, można było chodzić później spać i później wstawać, no nie jest takie proste do wykonania od pierwszego dnia, bo nasz organizm nie rozumie, że to już szkoła.
2: Tak, nie jest zdecydowanie proste, nie bylibyśmy w stanie ani my jako dorośli tego wdrożyć, ani dzieci, a dodatkowo wyobraźmy sobie, jakby nam się usypiało, gdyby ktoś albo dosłownie, albo w przenośni stał nad nami.
1: No tak się dzieje,
2: pilnował,
1: w jednym domu dokładnie.
2: Żebyś teraz zasnął. To powoduje taki wystrzał kortyzolu, czyli hormonu stresu, że dziecko zaśnie jeszcze później niż zasnęłoby w wakacje. Także to kompletnie nie ma sensu. Nastawmy się na to, że to będzie proces powolny, że być może teraz dziecko zaśnie o 22 i okej, następnego dnia pewnie będzie niewyspane, ale to jest dla nas świetna informacja wbrew pozorom, bo my to możemy wykorzystać później w rozmowie jako konsekwencję. Zobacz, ostatnio poszedłeś spać o tej i o tej, nie byłeś zbyt wyspany i zamiast iść pobawić się po południu z kolegami, musiałeś wrócić do domu, bo widziałam, że jest ci już po prostu wszystkiego za dużo. Nie? Więc też bazujmy na takich naturalnych konsekwencjach, obserwujmy i dajmy też czas na wdrożenie się, bo my też jako dorośli go potrzebujemy.
1: Potraktujmy ten miesiąc wrzesień jako ten okres przejściowy, taki trochę tak.
2: Startowy.
1: Startowy. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję.
0: Wokół nas.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 10-11-latek poszukiwań uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska

0: prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o dwóch ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
1: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
0: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 25 stopni, w centrum około 20, a na północy około 17 stopni. Najwięcej słońca także na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach większe zachmurzenie, a na północy i na zachodzie dziś możliwe burze.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Słońce wstało o 6:18.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Słońce wstało o 6:18, zajdzie już o 18:45. No pamiętacie, jak o 20:00 było jeszcze widno? Piękni i młodzi wtedy byliśmy. Natomiast imieniny obchodzą Teodor, Dionizy, Klemens i Franciszek. Najlepszego. Lato za chwilę się kończy. Mamy dzisiaj dzień parówki.
3: WPP na 101 i 4 FM.

czas teraz na takie muzyczne kalendarium. Wiecie, co wydarzyło się w naszym kraju? 20 września 1996... Jedyny polski koncert zagrał Michael Jackson. Teraz rzecz niewyobrażalna, co się wtedy działo. Można by śmiało powiedzieć, że to tak jakby prezydent Stanów Zjednoczonych przylatywał, a nawet i większe wydarzenie było. Ruch w stolicy sparaliżowany, ale w całym kraju głośno było o tym, że Michael chce otworzyć u nas swój park rozrywki. Że oczywiście pokochał Polskę, no szał. Koncert odbył się i Michael już później do Polski nie wrócił z żadnym parkiem.

0: pierwszy krok.
1: Czy młodzi ludzie w naszym kraju są bardziej odpowiedzialni od tych starszych? Według niektórych badań okazuje się, że tak, bo blisko 80% młodych Polaków deklaruje, że ma jakieś oszczędności na tak zwaną czarną godzinę. 80%. No dobra, ale w jakim wieku jest ten młody Polak? Od 18 do 35 lat według tego. Bardzo mi miło, że w końcu się gdzieś jeszcze mieszczę jako młody. W każdym razie jest jedna jeszcze kwestia. 80% młodych Polaków deklaruje, że ma oszczędności na czarną godzinę. W słowie deklaruje może być cała prawda o tym badaniu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
2: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
1: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określa jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Najcieplej dziś na południowym wschodzie kraju, tam do 25 stopni w centrum, do 20, najchłodniej na północy do 17 stopni i tam możliwy porywisty wiatr, a także burze, te możliwe także na zachodzie kraju, burzom może towarzyszyć słaby grad.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Słońce wstało o 6.18, zajdzie już o 18.45. No pamiętacie, jak o 20.00 było jeszcze widno? Pięknie i młodzi wtedy byliśmy. Natomiast imieniny obchodzą Teodor, Dionizy, Klemens i Franciszek. Najlepszego. Lato za chwilę się kończy. Mamy dzisiaj dzień parówki.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: NATO gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska-Bis. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavodragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze, broń jest gotowa, powiedział Dragon dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
2: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
1: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
3: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
1: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
4: Odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję. Zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
1: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Najcieplej dziś na południowym wschodzie kraju, tam do 25 stopni, w centrum do 20, najchłodniej na północy do 17 stopni i tam możliwy porywisty wiatr, a także burze, te możliwe także na zachodzie kraju. Burzom może towarzyszyć słaby grad.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Dzisiaj jest pewne święto, bardzo sympatyczne, a mianowicie Dzień Przedszkolaka. Teraz tak sobie myślę, że w wieku przedszkolnym to popełniało się dużo życiowych błędów. Było leżakowanie w 3-latkach, a człowiek zamiast się z tego cieszyć, to nie chciał się kłaść spać. Wyobrażacie sobie teraz w pracy taką godzinną drzemkę w trakcie dnia? Przecież to powinien być ustawowy obowiązek. Poza tym to był piękny okres w życiu, kiedy nie trzeba płacić rachunków.

Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101.4 FM. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe

0: Granie na 101 i 4 FM we Włocławku po polsku.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bohaterem.

Kupujemy coraz więcej nowych samochodów i o tym wspominałem już kilka dni temu. Natomiast rynek samochodów elektrycznych szoruje po dnie, nie sprzedają się. Znacząco zmalało zainteresowanie elektrykami. No bo wszystko było dobrze, tylko potem się okazało, że za prąd też trzeba płacić. Zawsze pod górkę.

Wjedźmy na drogi Włocławka, no bo być kierowcą w stolicy Kujaw, oj, to wymaga dużej cierpliwości. Gdzie spodziewać się zamknięć? Oczywiście nie przejedziemy skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem, Żabią i Tumską. Nadal nie przejedziemy też skrzyżowaniem Kapitulnej z Długą i Wysoką. Jest tylko dostępny ten łącznik pomiędzy Wysoką a Kapitulną. Taki stan rzeczy będzie się utrzymywał do połowy października. Nadal oczywiście ruch wahadłowy na Moście Stalowym. A gdzie spodziewać się zwężeń? Polna, Rysia, Duninowska, Bukowa, Brzeska przy Wojska Polskiego czy Brzeska przy Placu Wolności oraz ulica Bojańczyka. Utrudnienia spotkamy także na Wiejskiej przy Łubnej. Trochę tych prac drogowych jest, ale jak to się mówi, teraz jeździ się gorzej, żeby w przyszłości było lepiej. Tylko czekam, kiedy będzie to lepiej.

0: Nawrocki, opozycja nam ten nie przeszkadzały.
1: Działania rządu krytykuje opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus mówi tak.
2: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
1: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28 zł. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
3: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także w części Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
1: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze i silny wiatr dziś na północy i północnym zachodzie kraju, a na termometrach od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie i właśnie na Podkarpaciu dziś najwięcej słońca, w pozostałych regionach trochę więcej chmur.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: W przyszłym tygodniu początek prawdziwych emocji i na start Europa. Anvil po kilku latach i po ostatnim nieudanym ligowym sezonie wraca do tego najniższego europejskiego pucharu, czyli Ligi Północnoeuropejskiej. Przypomnę, że raz udało się już wygrać. Była to premierowa edycja tej ligi w sezonie 2021-2022. Teraz Anvil wraca, a na początek w najbliższy czwartek o 18:30 w Hali Mistrzów Rottweilery zmierzą się z holenderskim Groningen. No i trzymamy kciuki.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Moi drodzy, rozpoczęło się zbieranie pomysłów na włocławski budżet obywatelski 2027. Do wydania jest konkretna kasa, grubo ponad 6 milionów złotych. Środki są podzielone na dwie kategorie. 2 miliony na kategorię instytucjonalną i 4 miliony 150 tysięcy na ogólnomiejską. Z tym, że maksymalna wartość pojedynczego projektu wynosi 1,5 miliona w tej kategorii instytucjonalnej i 1 750 tysięcy w kategorii ogólnomiejskiej. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Włocławka. Co ważne, każdy mieszkaniec może też zgłosić dowolną liczbę projektów, ale zasady są takie, że każdy zgłoszony projekt musi zostać poparty podpisami 5 mieszkańców Włocławka. Projekty zgłasza się elektronicznie, a czas na to jest do końca września.
1: Radio Włocławek po polsku.

budżet obywatelski. No głosujemy, a później te rzeczy są realizowane, ale okazuje się, że jest jedna sytuacja, kiedy projekt, który wygrał, no nie zostanie wybudowany. Mowa o mini tężniach solankowych we Włocławku. Miało być 17 urządzeń w różnych zakątkach stolicy Kujaw, ale miasto rezygnuje z tej inwestycji. To dlatego, że sanepid wydał dla nich negatywną opinię. Okazuje się, że na tych małych tężniach często są bakterie z grupy coli, paciorkowce i inne gronkowce oraz zarodniki grzybów. W przeciwieństwie do wielkich tężni uzdrowiskowych, takich jak w Ciechocinku czy w Inowrocławiu chociażby, te małe instalacje miejskie nie podlegają tak surowym rygorom medycznym, no i trudniej utrzymać w nich pełną sterylność wody. Prezydent miasta podkreślił, że no to ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego miasto nie wybuduje tężni. Środki, ponad 1 000 000 zł, zostaną przesunięte na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego, choć władze deklarują, że powrócą do tematu tylko wtedy, gdy producenci opracują bezpieczne rozwiązania technologiczne. O tym piszemy na www.kujawy.info. 17 mini tężni solankowych we Włocławku jednak nie powstanie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim

0: haben Sie auch das letzte Mal eine Stimme gekriegt?
1: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merza. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze i silny wiatr dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Uważajcie na siebie. W pozostałej części kraju także sporo chmur. Natomiast najpogodniej dziś na Podkarpaciu. Tam też najcieplej do 25 stopni, w centrum do 20. Na północy najchłodniej do 17.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Miłośnicy twórczości grupy Manam, legendarnej grupy Manam, znanej także z naszej anteny, mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Jeszcze we wrześniu, 26 dokładnie, w klubie Stara Remiza we Włocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Ten koncert 26 września, a szczegóły znajdziesz na www.kujawy.info.
3: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Druga połowa września, no nie wiem jak wy, ale ja w nocy to trochę zmarzłem. I chciałbym tylko powiedzieć, że sezon na dotknij grzejnika, zaczęli grzać czy nie? Można już uznać za otwarty. To zaczęli u ciebie grzać czy nie?
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

Gdzie można pojechać pociągiem za 10 zł? W zasadzie to wszędzie, tylko są pewne warunki. Dotyczy to uczniów oraz studentów i doktorantów, a także nauczycieli. I wszystko jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który wypada za niecały miesiąc. 10 zł będzie kosztować wtedy bilet w drugiej klasie, niezależnie od długości trasy i kategorii pociągu. Czyli nieważne, czy Intercity, Express, czy nawet Pendolino. To 14 października. Chciałem tylko tak zaznaczyć, co zauważyłem, 10 zł kosztuje ten jednorazowy bilet na promocję. W ubiegłym roku była to złotówka. Żeby pociągi jeździły tak szybko, jak te ceny rosną.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj, nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
2: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu. Ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
1: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj, nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
2: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu. Ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
1: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie

0: W Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Silny wiatr i burze dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Uważajcie, na termometrach dziś od 17 stopni na północy do 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie. I właśnie na Podkarpaciu dziś najpogodniej i najsłoneczniej.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Zajrzyjmy do świata archeologii. Okazuje się, że najstarsze mumie świata nie pochodzą z Egiptu, bo naukowcy znaleźli starsze, zaczynają je badać. Konkretnie to w Azji Południowo-Wschodniej. Super, super. Najpierw pandemia, wojny, inflacje. Teraz jeszcze jakiejś klątwy nam brakuje.
2: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Wybrano najlepszy i najgorszy owoc. No dobra, to który jest najgorszy? Banan. Banan ponoć, no jest jak batonik, mówiąc krótko, pod względem jakości dla naszego zdrowia. Najlepszy owoc to natomiast polski owoc. No wiadomo. Jabłko. Nie dość, że według tych wyliczeń jedno średnie jabłko pozwala zaspokoić nasze zapotrzebowanie na owoce, dzienne zapotrzebowanie na owoce, to w dodatku chociażby pomaga chudnąć czy chroni komórki. No ja nie wiem, zjadłem jabłko, telefon mi spada, szybka rozbita.

Moi drodzy, sztuczna inteligencja ponoć dogania ludzi, ale w czym dogania konkretnie? W inteligencji personalnej. Według badań okazuje się, że na podstawie oglądania zdjęć i filmów jest w stanie interpretować sytuacje społeczne, a także relacje międzyludzkie niemal tak samo trafnie, jak robią to ludzie. AI coraz bardziej przypomina człowieka, czyli co? I jeszcze trochę i będzie bało się zagadać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował.

0: przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
1: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
0: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
2: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Do 17 stopni dziś na północy, do 20 w centrum i do 25 na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu najpogodniej, w pozostałej części kraju więcej chmur, a na północy i na północnym zachodzie dziś możliwe jeszcze burze i bardzo silny wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Żyjemy coraz dłużej, tak? Ogólnie światowo.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Żyjemy coraz dłużej, tak? Ogólnie światowo, również w Polsce mamy coraz więcej stulatków, ale jaki naród w tym wszystkim przewodzi? W Japonii właśnie poinformowano, że liczba stulatków przekroczyła, uwaga, aż 100 tysięcy. 100 tysięcy stulatków jest w Japonii. No to chyba się jednak opłaca jeść tę rybę. W każdym razie, no wszyscy się cieszą, tylko japoński ZUS pewnie jakoś tak mało zadowolony.
4: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Sa smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wjedźmy na drogi Włocławka, no bo być kierowcą w stolicy Kujaw, oj, to wymaga dużej cierpliwości. Gdzie spodziewać się zamknięć? Oczywiście nie przejedziemy skrzyżowaniami 3 Maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem, Żabią i Tumską. Nadal nie przejedziemy też skrzyżowaniem Kapitulnej z Długą i Wysoką. Jest tylko dostępny ten łącznik pomiędzy Wysoką a Kapitulną. Taki stan rzeczy będzie się utrzymywał do połowy października. Nadal oczywiście ruch wahadłowy na Moście Stalowym. A gdzie spodziewać się zwężeń? Polna, Rysia, Duninowska, Bukowa, Brzeska Przywojska Polskiego czy Brzeska przy Placu Wolności oraz ulica Bojańczyka. Utrudnienia spotkamy także na Wiejskiej przy Łubnej. Trochę tych prac drogowych jest, ale jak to się mówi, teraz jeździ się gorzej, żeby w przyszłości było lepiej. Tylko czekam, kiedy będzie to lepiej.

Zaglądamy teraz do świata zwierząt, bo uwaga, zaskakujące, chociaż może wcale nie zaskakujące wyniki badań naukowców. Psy rozumieją więcej niż nam się wydaje. Przeprowadzono takie właśnie eksperymenty i okazuje się, że psy są niesamowicie kumate, zwłaszcza rasa Border Collie. Chyba dobrze wymieniłem nazwę. W każdym razie, to sobie pomyślicie, skoro psy są takie inteligentne, to czemu z nami nie gadają? No właśnie dlatego, że są zbyt mądre i po prostu pewnie nie mają o czym.

0: Mam teraz świetną wiadomość dla graczy. Chodzi o gry wideo. Przeprowadzono badanie na 10 tysiącach dzieci i okazuje się, że uwaga, więcej grania równa się wyższe IQ. To dlatego, że granie rozwija pewne zdolności. No jakby nie patrzeć, tam się angażujemy, a oglądając na przykład telewizję, no jest wręcz przeciwnie, tylko chłoniemy to, co jest przekazywane przez ekran. Granie podwyższa IQ. Przecież matki zejdą na zawał, jak się o tym dowiedzą.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
2: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie.

0: podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
1: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu, burze będą pojawiać się przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem. Zrobi się odczuwalnie chłodniej, do 9 stopni jutro zaledwie na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
2: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszun.
3: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
1: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu. Burze będą pojawiać się przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem. Zrobi się odczuwalnie chłodniej, do 9 stopni jutro zaledwie na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
2: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: Nie dzieje się to automatycznie.
2: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
3: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
1: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek tygodnia z dużym zachmurzeniem, ale także większymi przejaśnieniami. Jutro musimy przygotować się na przelotne opady deszczu w całym kraju, a burze we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Będzie chłodniej, do 9 stopni na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wnarska.
2: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: Nie dzieje się to automatycznie.
2: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
3: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
1: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek tygodnia z dużym zachmurzeniem, ale także większymi przejaśnieniami. Jutro musimy przygotować się na przelotne opady deszczu w całym kraju, a burze we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Będzie chłodniej, do 9 stopni na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Donald Trump grozi, tu cytat, rozwaleniem całego Iranu. Rodziny i chorzy na Alzheimera pozostawieni sami sobie. Paweł Wąsek na podium dzisiejszych letnich skoków w Rumunii. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w telewizji Fox News, że musi aktualnie zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Trump nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. Przywódca USA wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację. Amerykański przywódca wczoraj wieczorem nieoczekiwanie i w trybie nagłym powrócił do Waszyngtonu z Camp David, mimo że pierwotnie miał zostać tam do końca weekendu. Niemcy zakończyli dzisiejsze głosowanie. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec AfD zwyciężyła w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie, o 1,5 punktu procentowego wyprzedzając SPD, wynika z badania Exit Poll stacji SDF. W Berlinie głosowanie wygrała lewica, a drugie miejsce zajęło CDU. Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Niemiec. Polski system opieki nad osobami z chorobą Alzheimera nie istnieje, alarmują eksperci na dzień przed Światowym Dniem Świadomości Alzheimera. Rodziny pacjentów najczęściej pozostają z problemem same. Potwierdzają to zresztą kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli.
2: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych.
1: Mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
2: I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
1: Dla rodzin kluczowe są także grupy wsparcia i szkolenia. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się dziś w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już wczoraj zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura. Ostatnią rundę letniego cyklu zaplanowano na końcówkę października w niemieckim Klingenthal.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro chłodniej, do 9 stopni na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu. Burza jutro przeważnie na wschodzie oraz nad morzem.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Donald Trump grozi, tu cytat, rozwaleniem całego Iranu. Rodziny i chorzy na Alzheimera pozostawieni sami sobie. Paweł Wąsek na podium dzisiejszych letnich skoków w Rumunii. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w telewizji Fox News, że musi aktualnie zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Trump nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. Przywódca USA wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację. Amerykański przywódca wczoraj wieczorem nieoczekiwanie i w trybie nagłym powrócił do Waszyngtonu z Camp David, mimo że pierwotnie miał zostać tam do końca weekendu. Niemcy zakończyli dzisiejsze głosowanie. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec AfD zwyciężyła w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie. O 1,5 punktu procentowego wyprzedzając SPD, wynika z badania Exit Poll stacji SDF. W Berlinie głosowanie wygrała lewica, a drugie miejsce zajęło CDU. Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Niemiec. Polski system opieki nad osobami z chorobą Alzheimera nie istnieje, alarmują eksperci na dzień przed Światowym Dniem Świadomości Alzheimera. Rodziny pacjentów najczęściej pozostają z problemem same. Potwierdzają to zresztą kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli.
2: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych.
1: Mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
2: I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
1: Dla rodzin kluczowe są także grupy wsparcia i szkolenia. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się dziś w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już wczoraj zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura. Ostatnią rundę letniego cyklu zaplanowano na końcówkę października w niemieckim Klingenthalu.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll 2 miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 1967 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101,4 FM.
1: Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres. Yeah, yeah.

0: Dawek po polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburg i Pomorzu Uprzednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll drugie miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 67 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll 2. miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 67 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu. Burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: de Paris, oui, c'est ça. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii, Pomorzu Uprzednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll 2. miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 67 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll drugie miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 1967 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburg i Pomorzu Uprzednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll 2. miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 67 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101,4 FM.
1: Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii, Pomorzu Uprzednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll drugie miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 67 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101,4 FM.
1: Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.